Jaki konke trój potoki tonke, jaki konke trój koko kiton, jaki konke trój papti kom ti kok, papti kom te kentrapti kom ti katum, te greka taka stape pom pom pom.